0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Posloucháš Club Zone na Fajn.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Slyšíme to dřív.
1: Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky
2: hot, vždycky fresh.
1: Fajn.